0: kiedy chcemy tam obejrzeć, bardzo go ma to się to tymfal. No, nie dole, a feta gołata, sauli, bakum na sile, no, uza, bakim nie pisemy.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Kiedy chcemy tam obejrzeć, bardzo go ma to sobie to piękno. No, nie dole. A feta gołata, saudi, bakum na sinema, uza, bakim epsilon.
1: Ovintis, nem aki informasaw balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.